Nemeklej tu budelej, budelej tá snava, jak tu drauzy nesiny, kúdila je metava. Nemeklej tu budelej, budelej tá snava, padjau lajmi me